0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Bruno Mars, I Just Might je tisto, kar smo slišali v rubriki najnovejše Andreja Bocelli, David Guetta, AJ in Megan Thee Stallion. DNA, More Than a Game.
1: Najnovejše.

0: tu.
1: Fisher in Tones and I, Favor. Smo pravkar slišali z double chaz za skok 90-a, Stu Brothers, California in ATV, 9pm till I come. In po 16 čas za ekipo DJ Time. Z vami Dan on the mic, Dr. Silvano DJ, Edi the producer in Češpli. Mi te bomo z vami znova jutri po 13. Čau, čau.
2: 90-a so zakon. Till I come.